0: name. Yeah, yeah, yeah, yeah. Uh-huh.
1: Sina,
2: tricks. Kto zaczął na makulacji, to ja ty tam uchasz. Ile na cztery ma kapsz, to bolią, to uszy hasz.